0: Тут стартаваў прэм'ерны тур тэатральнай пастаноўкі, можна так сказаць, эпітафія для прарока Іллі «Вершалінскія містэры». Гэта сцэнічны расказ пра рэальныя падзеі амаль 100-гадовай даўніны і постаць звычайнага падляскага селяніна Іллі Клімовіча з беларуска-польскага памежжа, які сваім жыццём ледзь не перавярнуў да гары нагамі рэлігійныя усведамленні гэтага рэгіёну. У клубе «Змяна клімат» то адбыўся спецыяльны прэс-паказ пастаноўкі, на якой пабываў мой калега Юра Здзяшук, і ён прыадчыніць крыху кулісу гэтай таямніцы пастановачнай.
1: На правду павне пілі?
2: Пілі?
1: Пілі.
2: Здаешся там, я чы...
1: А дуза? За маву. Тобі бы венцы спакуваў.
2: Як у тобі пілі, то значыць, што ты памёр.
1: Ja piję raz. I co ja narobił?
3: Jurka Chmielewski, tutaj ja wykazuję się jak najpierwszy autor nowiejszej książki pra Iliu Klimowicza, Wierszalin. Mi wielmi ciekawić taka inicjatywa postawić piesu na dowoli takiej swobodnej osnowie tej wsiej historii. Trzeba powiedzieć usiu piesu, wieść spektakl, kap wykazywać na kolki jakby odpowiadaje taki pierakaz mecie, bo jak ja rozumieję i Bartek tu wykazuje, to тема якби далей актуальна, я, хоча ўжо ад падзей вялікай гэтай гісторыі, яка здарылася ў маіх родных паколіцах, ну, не задоўга пройдзе 100 гадоў, а аказваецца, людзі далей хочуць мець прарокаў, хочуць нейкіх цудаў, шукаюць адказу на элементарныя пытанні, на якія філозафы ў тысячы гадоў шукаюць адказу і рэлігіі. Чарговая інтэрпрэтацыя, тут не было сказана, але мяне цікавіць, наколькі ну, бо кожна ж іншая, але былі п'есы таксама даволі папулярныя. Маю тут на увазі прарока Іллі Тадэуша Слабадзянка, які першы тут даследаваў гэтую гісторію і выкарыстаў менавіта па-мастацку. Розніца такая, што дагэтуль гэта паказвалася ў тэатрах прафесійных, а ў гэтым выпадку гэта ёсць такая ініцыятыва, ну, прыватная, трэба сказаць, нават камерцыйная, бо без ніякіх датацій, без ніякіх спонсараў, разлічана на білеты. Гэта група і лідар Крышык Бартоламей асоціюецца ў нас перад усім з такім вострым рок-металам група Патріарх. А тут, аказваецца, не будзе гэтага вогуле. Я вельмі здзіўлены, бо я быў перакананы, што менавіта гэта будзе. І як гэта будзе гучаць, пабачым. Я цікавы проста, як гэта будзе ўспрынята. Так што цяжка мне нават не выпадае цяпер на самым старце адносіцца як бы шырэй, пакуль я п'есы, спектаклю просто не, мы не бачылі. Але ініцыятыва патрэбная. Это паказвае, што далей жыве Ілля Клімовіч. Гэта ёсць вялікі фенамен, што я ўжо ў сваёй кнізцы паказаў.
4: Попэўнюем такую схізофрэнію тотальну, артыстычну. В пэўны моменце, бо заўважылам, жа гдзіць там та постаць Клімовіча ёсць трохе моім алтер-эго.
5: Режысёр, пастановшчык, аўтар музыкі, а таксама актор, які сыграў асноўную ролю прарока Іллі, Бартоламей Крысюк.
4: I to właściwie się dzieje od 2019 roku, kiedy my wydaliśmy album Gospodi. Tam już jest pierwiastek Klimowicza, my w ogóle teledyski nagrywaliśmy w Wierszalinie, więc ta historia żyje z nami już od 2019 roku jako zespół. Dopełnieniem jest oczywiście płyta Prorok Ilia, którą wydaliśmy 2 lata temu, ale w międzyczasie ja wymyśliłem, że zespół będzie działał po prostu w różnym multiuniwersum artystycznym. No i teraz po prostu to spełniamy. No wszystko po prostu trzeba czasu, ja już się nauczyłem, że co nagle to po diable. No i po prostu czekam na odpowiedni moment, gdzie możemy to zrealizować razem, gdzie są odpowiedni ludzie. Wolę na to zaczekać, żeby to gdzieś miało sens i później jest satysfakcja z tego większa. Po prostu zespół Patriarch będzie w tej chwili tak działał. Będzie historia Podlaska, tutaj akurat jest to o Eliaszu Klimowiczu, jest płyta metalowa, jest sztuka teatralna, później pojawi się do tego jeszcze muzyka ludowa, będzie to też inna wersja zespołu Patriarch, bardziej ludowa i też będzie będziemy działali na scenie i będziemy grali koncerty z muzyką ludową. Myślę, że to też trochę ta historia. My żyjemy trochę w takim czasie, dosyć mistycznym, profetycznym, tak mi się wydaje. Ludzie potrzebują takich rzeczy, wiesz, odrodzenia, te wszystkie jakieś kulturowe, nasze ludowe, korzenne rzeczy się odradzają. Myślę, że to na fali tego też jesteśmy niesieni. No a sam spektakl i sam teatr też jest taki troszkę profetyczny, taki bardzo mocno podlaski i mistyczny.
3: Ja piszę książkę, jeszcze wracając do książki, ja nawet zadumował się, czy nie przyświecić przynajmniej jeden rozdział mastackim interpretacjom, film, teatr, bo szczerze mówiąc, nie wszystko mnie podoba, słuchajcie. Nie tylko mnie, nie tylko mnie. Osobliwa ludziom, jaki ja związany w ogóle, mocno związany z tej całej historii, pokolki ich bliski ja byli mianowite blisko Ilii. Chodzili, jak nas kazali tam do jego, a to byli wielkie natołpy, to byli dziesiątki tysiąc, kali nie sotni, bo zagromadzone terytorium, Radzieńszczyna, Pińszczyna, tu u nas wsia Białostoczyna, a najbolsze kala tu, kala Zabudowa. No to był fenomen, nikt tak po prawdzie nie dośledwał tej historii, a pierwszy przyświecił już szmat gadoł, kap sam dowiedzę, co, chociaż ja blisko z tych okolic, co to Ilia Klimowicz, to można skazać mój sąsiad, kali ja żył w jego czasach, bo na pewno mój baćka czy mój dziec jego baczyli, jak przyjeżdżał furmanką na mojego domu na południowym ostrowie, bo to już główna droga, u jakiej on jeździł, opagnać różne sprawy. Miał się mił w mojej wiosce.
6: Dla mnie najbardziej szokujące to żywotność tej historii. To znaczy, że to się nadal dzieje. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek wczoraj też był prawnuk Eliasza Klimowicza.
6: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje i on mówi do mnie na serio. Ale nie wyglądał na wariata.
3: Tu już dowoli delikatna jest sprawa w tej interpretacji. Pokolki kazu, że te ranniejsze sprawy zrobić film czy teatr, one byli dowoli pośpiechowe, ja, kiedy gdzieś z punktu mastackiego, ja nie jestem specjalistą, nie jestem krytykiem, ale jednego nie chapaje. Dobrze, że tu to kažuć jasno, što to nije još historija jaka je zdarila še i mi je predstavljajem jak fragment, jaki je sapravdi zdarili še. To toliko još, jak to kažuć, na motivach, znači, tak? Jena inspirovala, predvšim, no, autora tego scenara, no i režisor, bo ja Dariusza Szadu Bożuszkowskiego veľmi dobro vedaju i jeho šanuju, i on praktično specialist, tak što komanda grupa odabrala še veľmi dobro, no Andreja Popolskova vedaju, bo ja še v Horadku pracoval, kali še budel Domu Kultury, a ją z Radka Rodam. Mnie zdziwiła mocno, no pozytywnie zdziwiła, taki odgłos. Ja nie spodziewałem się. No i tu okazuje, Białostok tak samo, no dalej taki trochę konserwatywny, bo nie gledzi na to, jak ta interpretacja, czy komuś się odpowiadaje, czy nie. No ale mają demokrację, nie ma cenzury, a tu okazuje, pobojali się niejakich organizatorów, nie dopuszczają czy tej grupy do lepszych załów. No ale to zmiana klimatu. No tak samo tu w Białostoku. Ja dowoli, że robić taka legenda i szmat białoruskich imprez tutaj odbywają się. Wiadomo, ja tak samo zwracam uwagę na kolki ta interpretacja jakby duchom odpowiadaje tym podziejem, na jakich ona osnowana jest. Byli wykazywani po białorusku. O, to już ważne jest. Bo po polsku, czy na niejakiej innej mowie, nie lga prosto pełnością przedać tego wszystkiego. Zresztą nie tylko tego, bo, no, ale tak samo ciężko było przedstawić tę historię na tej mowie, na jakoj mówili udzielniki tego wszystkiego ruchu. Pewno będą i krytyczne głosy, też tu, no, to normalne, tak? Dobrze, że to mówię, dobrze, że to już profesjonalne tutaj osoby, jakie, no, jak Adam Struk, jaki faktycznie, no, daje głos taki dobry, profesjonalny, on śpiewak operny, tak, że, no, czy Julita Charytaniuk, jaka ja po prostu zakochana w tej narodności i podlaskiej. Tak, że pobaczymy, no, pobaczymy, jak to skończy, co się wtedy będzie można. Tak, ja nie suprać, no, nie chapaje mnie, szczerze mówiąc, bo ja chciałbym się taki kap uznikła z sztości u takim nakierunku, u jakim ja napisał książkę, znaczy bolsz autentycznym, pokazać bolsz realistyczna, to, co zdarzyło się, no bo te wszystkie interpretacje, i boję się, że to tak będzie z гэтым, у гэтым выпадку, на жаль, спрычыняюцца да фаўшавання гэтай гісторыі, бо людзі ўспрымаюць гэтай інтэрпрэтацыі як сапраўдныя падзеі, ну бо так, на жаль, ёсць. А каб быў нейкі фільм, нават дакументальны такі фільм, бо няма такого фільму, які паказваў бы гэта на аснове дакументаў, скажам, на аснове маёй кніжкі, якая таксама узнікла на аснове, ну, крыніц гістарычных, бо і ўспамінаў, і дакументы архіўныя, іншыя. Але мне радуе, што як бы яшчэ кажу, што гэта як бы гісторыя, ну, далей жыве.
4: Бо лучы нас та сама пасія. І хацеў то зрабіць тэж з людзьмі, хто са, ну, бо штука ёсць у тым, же о людзях, хто са вакол нас. І хацеў то з імі зрабіць. І страшне ім ястам вдзячны за то, же мага те свае марэння рэалізаваць. Дзякуй вам. To też zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.